0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis, įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Mecolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide de Gasperi, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybės. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide de Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alcide de Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Roberu Šumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekia daug daugiau, kai bendradarbiauja. Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alcide de Gasperis gimė 1881 metų balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintys katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alcide de Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alcide de Gasperis įkūrė Italijos liaudies partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politines partijas, įskaitant Italijos liaudies partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alcide de Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus 11 dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laikotarpiu jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyve. Atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alcide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alcides de Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alcide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 m. rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, taip pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
2: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
1: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje. De Gasperi suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konrado Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Šumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie trys vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alčide de Gasperis palaikė Šumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
2: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodys šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
1: Alčide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokios savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais ES įkūrėjais – Robertu Šumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alčide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos Europos Sąjungos institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alčide de Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europa, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europa grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
3: Jakie skojarzenie wywołuje słowo parlament? Niektórym przyjdzie najpierw na myśl Parlament Europejski, innym Parlament Narodowy. Są też tacy, którzy nie są zbyt dobrze zorientowani i nie potrafiliby powiedzieć, czym się różni jeden od drugiego. Ale nie martw się. Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Po raz pierwszy rolę parlamentów narodowych w Unii Europejskiej określił Traktat Lizboński opracowany w 2007 roku. A mają one więcej zadań, niż można by było sądzić. Parlamenty narodowe mogą na przykład badać projekty aktów prawnych Unii i sprawdzać, czy są one zgodne z zasadą pomocniczości. Zasada ta wyklucza interwencję Unii, gdy daną kwestię mogą skutecznie uregulować państwa członkowskie na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym. Chodzi o to, by być jak najbliżej obywateli. Parlament Europejski i parlamenty narodowe regularnie współpracują ze sobą w Unii. Współpraca ta przybiera różne formy, a przewodniczący wszystkich parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego spotykają się co roku i omawiają, jak będzie ona przebiegać. Za stosunki z parlamentami narodowymi odpowiada Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Organ ten składa się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczących grup politycznych. Jedno miejsce, ale bez prawa głosu, przypada przedstawicielowi posłów niezrzeszonych. Nie jest to jednak jedyne forum. Członkowie Komisji do Spraw Europejskich Parlamentów Narodowych i posłowie do Parlamentu Europejskiego spotykają się regularnie na konferencji Komisji Parlamentarnych do Spraw Europejskich, w skrócie COSAC. W COSAC spotykają się parlamentarzyści narodowi zajmujący się kwestiami europejskimi. Omawiają aktualne kwestie europejskie i kwestie związane z rolą parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. COSAC może przyjmować konkluzje i uwagi, ale nie są one wiążące dla parlamentów krajowych. Posiedzenia COSAC odbywają się dwa razy w roku. Uczestniczą w nich delegacje parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w liczbie do 6 posłów. Ponadto parlamenty krajów kandydujących do Unii Europejskiej i inne europejskie parlamenty narodowe mogą uczestniczyć w posiedzeniach jako obserwatorzy. Dotyczy to w szczególności Parlamentu Ukraińskiego, Rady Najwyższej. Parlament Europejski posiada również dyrekcję do spraw stosunków z parlamentami narodowymi. Działa ona jako ośrodek informacyjny. Dostarcza Parlamentowi Europejskiemu danych na temat parlamentów narodowych. Reprezentuje Parlament Europejski w sieciach administracyjnych współpracy międzyparlamentarnej. Zarządza również stosunkami z urzędnikami reprezentującymi parlamenty narodowe w Brukseli i utrzymuje bliskie kontakty z ich administracjami. Ponadto Dyrekcja Parlamentu do Spraw Stosunków z Parlamentami Narodowymi co roku publikuje sprawozdanie na temat stosunków między Parlamentem Europejskim a Parlamentami Narodowymi Unii. Sprawozdanie to zawiera przegląd wszystkich działań międzyparlamentarnych i rozwoju współpracy między różnymi parlamentami w państwach członkowskich. Poza tym Parlament Europejski aktywnie wspiera dwie główne sieci, które ułatwiają współpracę między różnymi parlamentami. Pierwszą z nich jest IPEX, międzyparlamentarna wymiana informacji w sprawach Unii. Najważniejszym elementem sieci jest platforma wymiany informacji i dokumentów na temat Unii między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji działa jako kanał przekazywania wniosków o informacje. Jest przydatny wtedy, gdy Parlament Narodowy chce dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce innych krajów europejskich. Jak widać, Parlament Europejski działa ramię w ramię z parlamentami narodowymi państw członkowskich. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
4: Atunci când se produc dezastre naturale, Europa își manifestă solidaritatea într-un mod practic. Astăzi aflăm mai multe despre unul dintre principalele instrumente folosite de Uniune pentru a ajuta țările să se reconstruiască după un dezastru. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Fondul a fost înființat în 2002, după ce inundații devastatoare au lovit Europa Centrală. Guvernele Uniunii au hotărât că țările care se confruntă cu dezastre naturale majore trebuie să beneficieze de un sprijin rapid și fiabil. Iar acest lucru nu înseamnă doar servicii de urgență, ci și ajutor financiar pentru repararea infrastructurii esențiale. De aceea a fost înființat Fondul de Solidaritate. Să aflăm cum funcționează. Atunci când o țară sau o regiune este afectată de un dezastru, cum ar fi inundații, furtuni, cutremure sau erupții vulcanice, autoritățile naționale au la dispoziție 12 săptămâni pentru a solicita asistență din partea Uniunii. Ele trebuie să prezinte o estimare a pagubelor totale, date care arată amploarea dezastrului și detalii despre măsurile urgente pentru care au nevoie de sprijin. Comisia Europeană evaluează apoi cererea, verifică dacă sunt îndeplinite criteriile și confirmă acțiunile de redresare care pot fi sprijinite prin Fondul de Solidaritate. Apoi propune un pachet de ajutor care trebuie aprobat atât de Parlamentul European cât și de țările membre ale Uniunii. Odată aprobate, fondurile pot fi puse la dispoziție rapid pentru a permite începerea lucrărilor de reconstrucție. Cu toate acestea, rămân câteva probleme legate de modul în care funcționează fondul. Unele țări eligibile se confruntă cu perioade lungi de așteptare înainte de a primi sprijin, situație care întârzie eforturile de reconstrucție pe teren. Procedurile sunt adesea considerate prea lente și complexe, iar mulți susțin că accelerarea plăților ar trebui să fie o prioritate pentru viitor. Parlamentul European joacă un rol esențial în menținerea echității, eficienței și capacității de reacție a Fondului de Solidaritate. În calitate de colegislator și parte a Autorității Bugetare a Uniunii, Parlamentul trebuie să aprobe orice utilizare a acestui instrument înainte ca fondurile să poată fi eliberate. Deputații europeni examinează și modul în care sunt folosite fondurile, solicită proceduri mai simple și mai rapide și depun eforturi pentru a se asigura că solidaritatea Uniunii se face simțită rapid în comunitățile afectate. Fondul de Solidaritate este finanțat direct din bugetul Uniunii Europene. În fiecare an se alocă o sumă de aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru situații de urgență. Dar acest plafon este flexibil. Dacă se produc dezastre de o amploare excepțională, Uniunea îl poate suplimenta cu fonduri necheltuite din anii precedenți. Uniunea Europeană poate să suplimenteze bugetul și prin ajustări bugetare, dacă Parlamentul European și țările membre sunt de acord. Începând din 2002, fondul a oferit asistență în valoare de aproape 9 miliarde de euro către 24 de țări ale Uniunii, Regatul Unit și țări candidate precum Albania, Muntenegru și Serbia. Să analizăm două exemple recente. În 2021, Germania a fost lovită de inundații masive, unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria țării. Cel puțin 196 de persoane și-au pierdut viața, iar inundațiile au provocat pagube de miliarde de euro. Uniunea Europeană a pus la dispoziție 600 de milioane de euro din fond pentru a sprijini lucrările de reconstrucție. În 2025, Parlamentul a aprobat peste 1 miliard de euro sub formă de ajutor din Fondul de Solidaritate pentru Spania și Franța. Spania a suferit inundații grave în regiunea Valencia în octombrie 2024. Banii proveniți din fond au contribuit la curățarea zonelor afectate și la repararea drumurilor, a rețelelor electrice și a sistemelor de alimentare cu apă. La scurt timp după dezastrul din Spania, cicloane puternice au lovit teritoriile franceze de peste mări, Mayotte și Réunion. Fondurile europene au contribuit la restabilirea serviciilor esențiale, de la energie și apă, până la unitățile de asistență medicală și educație. Din aprilie 2020, ca parte a eforturilor Uniunii de a combate pandemia de coronavirus, domeniul de aplicare al Fondului de Solidaritate a fost extins pentru a acoperi urgențele majore de sănătate publică. Sunt incluse asistarea persoanelor în caz de criză sanitară și măsuri de limitare a răspândirii bolilor infecțioase. Toate aceste exemple ne demonstrează cum arată solidaritatea în practică. Țările europene se ajută reciproc să reconstruiască, să se redreseze și să progreseze împreună. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
5: Od 2011. svakog 13. listopada obilježava se Međunarodni dan jednostavnog jezika. Sigurno se pitate zašto bi vas to trebalo zanimati. Možda niste ni svjesni koliko jednostavan jezik utječe na vas. Zamislite da ste pozvani na večeru gdje vaš sugovornik upotrebljava riječi koje bi svakoga natjerale da otvori riječnik. Iritantno, zar ne? Što hoće taj pametnjaković? Pokazati koliko zna? Upotreba složenih pojmova i nejasnih fraza ne pomaže u komunikaciji, nego podiže zidove među ljudima. I mi nesvjesno svakodnevno upotrebljavamo riječi koje nisu jasne svima. Možda se radi o tehničkom žargonu, pojmovima svojstvenim našem zanimanju ili riječima poznatim samo nekolicini. No postoje rješenja. Uvijek postoji sinonim koji je poznat svima ili objašnjenje koje će im pomoći da shvate i tako im približiti ideju. To je jednostavan jezik, jasno izražavanje i pojmovi koje svi razumiju. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
6: En 2005, en el 60º aniversario de la liberación de Auschwitz, una resolución de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La palabra holocausto viene del griego y significa sacrificio por fuego. Describe la persecución y la posterior masacre de 6 millones de judíos en Europa a manos del régimen nazi y sus colaboradores. En este podcast explicaremos la historia de Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo ya era un aspecto clave de la ideología nazi antes de que llegaran al poder. Pero la era del Holocausto comenzó en enero de 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi se hicieron con el control político en Alemania. A partir de ese año, los nazis comenzaron a aplicar una política estatal de represión contra los judíos, que consistía en confiscarles sus propiedades, privarlos de sus derechos y despojarlos de su ciudadanía. La Noche de los Cristales Rotos, una serie de pogromos que tuvo lugar del 9 al 10 de noviembre de 1938, se cobró la vida de 91 judíos. También se quemaron al menos 1.400 sinagogas y 30.000 judíos fueron arrestados y encarcelados en campos de concentración. La Segunda Guerra Mundial no tardó ni un año en estallar. Durante el conflicto, la Alemania nazi y sus aliados y colaboradores mataron a casi 2/3 de los judíos europeos. Los sometían a condiciones de vidas nefastas, maltratos brutales, tiroteos masivos y cámaras de gas, sin olvidar los centros especialmente diseñados para masacrarlos, los campos de concentración. 6 millones de judíos fueron asesinados. Entre 1933 y 1945, los nazis y sus aliados también arremetieron contra otros grupos, como la comunidad romaní, las personas con discapacidad, los pueblos eslavos, el colectivo LGTBI y ciertos grupos religiosos y políticos. La gente apenas conoce la historia del Holocausto gitano y Sinti. Las víctimas del genocidio romaní oscilan entre 250.000 y 500.000 personas, es decir, entre una cuarta parte y la mitad de la población gitana y Sinti anterior a la Segunda Guerra Mundial. Se desconoce el número exacto, ya que las familias de muchas víctimas no reportaron la muerte de sus seres queridos y los agresores borraron los registros de sus asesinatos. El Holocausto, también conocido como Shoah, terminó en mayo de 1945, cuando los aliados, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. En una serie de maniobras ofensivas, los aliados entraron en los campos de concentración y liberaron a los prisioneros que seguían con vida. También interceptaron y liberaron a los supervivientes de lo que se conoce como Marchas de la Muerte. Consistían en traslados a pie de grupos de prisioneros, ya fueran judíos o no, que eran evacuados por la fuerza de los campos custodiados por la SS. Las Naciones Unidas creen que la enseñanza sobre el Holocausto y el genocidio es necesaria para promover la educación para la ciudadanía mundial. También para ayudar a las personas a pensar de forma crítica y a ser ciudadanos responsables, que valoren la dignidad humana y el respeto por todos y rechacen todas las formas de prejuicios. La Unión quiere preservar la memoria de estos trágicos acontecimientos en la historia europea y fomentar iniciativas para sensibilizar sobre el recuerdo del Holocausto. Además, financia programas para promover la investigación sobre este episodio de nuestra historia. La Comisión Europea nombró en diciembre de 2015 a una coordinadora de la lucha contra el antisemitismo. En 2018, la Unión pasó a ser socio internacional permanente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Por su parte, el Consejo adoptó una declaración sobre la lucha contra el antisemitismo, así como un enfoque de seguridad común para proteger a las comunidades e instituciones judías en Europa. 3 años después, en 2021, la Comisión Europea también adoptó su primera estrategia de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía. El Parlamento Europeo conmemora cada año el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Asimismo, ha adoptado numerosas resoluciones sobre antisemitismo, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia, delitos de odio o de incitación al odio. Veamos algunas de ellas. En 2017, la Eurocámara aprobó una resolución sobre la lucha contra el antisemitismo, en la que animaba a los países de la Unión a promover la enseñanza sobre el Holocausto en las escuelas. El Parlamento también expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo, haciendo hincapié en que el racismo y la xenofobia no son opiniones, sino delitos. Una resolución de octubre de 2018 sobre el aumento de la violencia neofascista en Europa puso de relieve la creciente violencia contra los judíos. Así pues, se instó a los países de la Unión a que plantaran cara a la negación del Holocausto, incluida la banalización de los crímenes que cometieron los nazis y sus colaboradores. En su resolución de 2019 sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa, el Parlamento pidió que la educación promueva la diversidad de nuestra sociedad y nuestra historia común. Esto incluye la educación sobre el Holocausto y los regímenes totalitarios y autoritarios que causaron sufrimiento humano y violencia y dividieron a Europa durante medio siglo.

0: ud af, hvad dit næste store eventyr skal være.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
0: Europaparlamentets webradio.
2: Każdy z nas ma w szafie co najmniej jeden t-shirt, na którego historię lepiej spuścić zasłonę milczenia. Uszyty rękami słabo opłacanych, przepracowanych szwaczek, którym odmawia się podstawowych praw. Z bawełny, do której produkcji trzeba było ziemi, chemikaliów, energii i blisko 2700 litrów wody. A wszystko po to, by powstało ubranie, które założysz może kilka razy. Warto pochylić się nad historią tego t-shirtu, by w przyszłości dokonywać bardziej świadomych wyborów. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku sprawdzimy, jak Unia Europejska walczy z negatywnymi skutkami szybkiej mody. By zrozumieć fenomen szybkiej mody, zacznijmy od siebie i własnej konsumpcji. Zakupy bywają przyjemne. Badacze z Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Badawczego w Massachusetts i Uniwersytetu Carnegie Mellon wykazali, że na widok ubrań, które nam się podobają, nasze mózgi wydzielają dopaminę, neuroprzekaźnik powiązany z odczuwaniem przyjemności i ośrodkiem nagrody. A jeśli do tego ubranie jest tanie, efekt jest jeszcze silniejszy. To zjawisko to podstawa modelu biznesowego firm z branży szybkiej mody. Mowa tu o platformach internetowych, takich jak Shein czy Temu, ale też popularnych sklepowych markach. Produkują one ogromne ilości modnych ubrań w niskich cenach i zalewają nimi rynek. Trendy nieustannie się zmieniają. Co tydzień w sklepach pojawiają się nowe kolekcje. Przekaz jest prosty. Kup teraz, załóż kilka razy i zapomnij. W Europie od 4 do 9% nieużywanych produktów tekstylnych trafia prosto do utylizacji. Tak działa szybka moda. Co roku Europejczycy kupują blisko 19 kg ubrań na osobę i wyrzucają 12 kg. Przez nasze szafy przewijają się kolejne tanie ciuchy. Ale choć cena na metce jest niska, prawdziwy koszt dla środowiska i pracowników jest ogromny. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że przemysł odzieżowy to jedna z branż, które najbardziej niszczą środowisko. Pochłania ogromne ilości wody i zużywa zasoby ziemi. Pod tym względem ustępuje jedynie budownictwu i produkcji żywności. Uprawy bawełny, z której powstają materiały takie jak jeans, zajmują wielkie obszary rolne i zużywają mnóstwo wody. Pestycydy zagrażają życiu rolników i okolicznych mieszkańców. Także produkcja ubrań odciska swoje piętno na środowisku. Przemysł włókienniczy odpowiada za blisko 20% światowych zanieczyszczeń wód. Szkodliwe działanie mają przede wszystkim chemikalia używane do barwienia i obróbki tkanin. Moda przyczynia się też do emisji gazów cieplarnianych. Często wiąże się ze złożonymi globalnymi łańcuchami dostaw. Ubrania przebywają długą drogę, zanim trafią do naszych szaf. Często zawierają syntetyczne włókna, takie jak poliester czy nylon, które rozkładają się przez setki lat. Wynika z tego inny palący problem – zanieczyszczenie mikroplastikiem. Za każdym razem, gdy pierzemy syntetyczne ubrania, do wody trafiają mikroskopijne włókna. Z czasem w oceanach odkładają się setki ton mikroplastiku. Ale to nie wszystko. Gdy ubranie trafia do kosza, jego historia się nie kończy. Obecnie mniej niż 1% tekstyliów przerabia się na nowe ubrania. Większość trafia do spalarni, na składowiska odpadów lub jest wywożona za granicę. Całe góry tanich ubrań z Europy zalegają na wysypiskach w Afryce, gdzie obciążają miejscowe systemy, zatruwają glebę i wody gruntowe. Tania moda szkodzi nie tylko środowisku. Lola Sanchez-Caldentey, która była sprawozdawczynią unijnej strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, powiedziała:
3: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa
2: To, że sklepy sprzedają ubrania za bezcen, oznacza, że ludzie, którzy je wyprodukowali, zarabiają grosze. Raczej nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, bywa, że pracują w niewolniczych warunkach, w miejscach, w których nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.
3: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
2: W 2013 roku w Bangladeszu zawaliła się fabryka Rana Plaza. Zginęło ponad 1100 pracowników. To największy wypadek w historii branży odzieżowej. Katastrofa obnażyła niebezpieczne warunki pracy i głodowe płace, na których opiera się światowa moda. Zrównoważona produkcja i godne warunki pracy znalazły się w centrum zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej. Pojawiły się pytania o prawdziwą cenę tanich ubrań. W Europie debatuje się na ten temat od lat. Branża odzieżowa stała się ważnym tematem politycznym. W 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych. Jej cel jest prosty. Do 2030 roku ubrania, które trafią na europejski rynek, mają być trwalsze, łatwiejsze do naprawienia i zawierać więcej materiałów z recyklingu. Oto niektóre elementy strategii, które mają ograniczyć negatywne konsekwencje szybkiej mody. Po pierwsze, w życie weszło rozporządzenie w sprawie ekoprojektu. Od 2024 roku Unia może ustalać wymogi dotyczące trwałości i jakości sprzedawanych w Europie produktów. W praktyce oznacza to, że ubrania mają nam służyć, a nie tylko się sprzedawać. Czy zwróciliście uwagę na to, że w ubraniach najczęściej pierwsze psują się zamki błyskawiczne? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu, suwaki i guziki mają być trwalsze i łatwiejsze do naprawienia. Po drugie, Unia wprowadziła zakaz niszczenia niesprzedanych ubrań. Nie można już utylizować produktów, które się nie sprzedały. Obowiązuje zasada zanieczyszczający płaci. A to oznacza, że firmy muszą wziąć odpowiedzialność za odpady, które produkują i zaangażować się w zbiórkę i recykling ubrań, które wprowadzają na rynek. Po trzecie, wkrótce będzie obowiązywał cyfrowy paszport produktu. Wystarczy, że konsument zeskanuje kod QR i będzie mógł sprawdzić, skąd pochodzą surowce użyte do produkcji, gdzie przetwarzano dany materiał i gdzie uszyto dane ubranie. Parlament Europejski konsekwentnie nawołuje, by skończyć z szybką modą i by odzież powstawała w obiegu zamkniętym. Posłowie podkreślają, że ubrania należy projektować na lata, tak aby łatwiej je było naprawić, a na końcu ponownie przetworzyć. Dzięki pracy parlamentu nad przepisami o odpadach i zrównoważonych produktach, zasady te obowiązują w państwach członkowskich i firmach, które działają na unijnym rynku. Delara Burkhardt, która przewodniczyła pracom parlamentu nad przepisami w sprawie zrównoważonych wyrobów włókienniczych, zauważyła. Dysponujemy narzędziami, dzięki którym większa przejrzystość jest na wyciągnięcie ręki. Musimy jednak uważać, by nie przerzucić całego ciężaru odpowiedzialności na konsumentów. Potrzebujemy solidnych podstaw i wymogów prawnych dla zrównoważonego przemysłu odzieżowego. Następnym razem pomyśl, nim kupisz kolejny t-shirt. Spójrz na metkę. Zastanów się, gdzie go wyprodukowano i gdzie trafi, gdy się zużyje. Czas uporządkować nasze szafy. Kupować mniej, zwracać uwagę na jakość i porzucić pogoń za zmieniającymi się z dnia na dzień trendami. Warto zajrzeć też do second handów, by oszczędzić i dać używanym ubraniom nowe życie. Tania moda słono kosztuje. Trendy przemijają, a szkody dla ludzi i planety pozostaną. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. krepitev evropskega povezovanja, spodbujanje ljudi k udeležbi na volitvah in reševanje lokalnih izzivov so nekatere od prednostnih nalog evropske politike. O njih veliko slišimo, a v resničnem življenju se lahko te teme zdijo oddaljene in neoprijemljive, zlasti za mlade. Evropska komisija se želi približati mladim, zato je nekdanjo Evropsko prostovoljsko službo preoblikovala v obsežnejši sistem, v Evropsko solidarnostno enoto. Gre za program namenjen vključevanju mladih v oblikovanje prihodnosti v Evrope. Njegovi glavni trije cilji so vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih. Nekdanja poslanka Evropskega parlamenta Mihaela Šojdrova je pojasnila, kako ta pobuda mladim pomaga, da postanejo aktivni državljani.
4: The main objective of this program.
2: Glavni cilj programa je spodbuditi vključevanje mladih in organizacij v solidarnostne dejavnosti, zlasti prostovoljstvo. Udeleženci imajo priložnost, da pridobijo izkušnje v prostovoljstvu in postanejo aktivni državljani. To pa še ni vse. Evropska solidarnostna enota zdaj vključuje povsem novo področje – humanitarno pomoč. To pomeni, da ste lahko prostovoljci tako v Evropski uniji kot drugje po svetu in sicer kot del vse širše svetovne mreže. Po mnenju nekdanjega evropskega komisarja za mlade, kulturo in šport Tiborja Novročiča je to velik korak naprej.
5: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
2: V času vse večjih nesoglasij in kulturnih razlik med državami ter celo skupnostmi je to pomembneje kot kdajkoli prej. V tem obdobju želimo utrditi in nadgraditi, kar že imamo. Pomembna novost pa je možnost prostovoljstva v okviru operacij humanitarne pomoči. To bi lahko bil začetek svetovne prostovoljske skupnosti. Kaj pa to pomeni za vas? Če ste stari od 18 do 30 let, se lahko prijavite in sodelujete v projektih v več kot 60 državah in območjih. Projekti so razvrščeni glede na državo, temo in datum začetka. Vse informacije najdete na Evropskem mladinskem portalu. Če ne veste, kje bi začeli, je na voljo celo kviz, ki vam bo pomagal ugotoviti, katere dejavnosti bi bile za vas najprimernejše. Prijavite se lahko na tri glavne vrste projektov – prostovoljne dejavnosti, solidarnostne projekte in prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči. Na novo področje projektov za humanitarno pomoč se lahko prijavijo prostovoljci stari do 35 let. Za vse projekte so objavljene tudi informacije o začetku in trajanju projekta ter roku za prijavo. Našli boste tudi pogoje za prijavo ter podatke o zahtevanih veščinah in naravi dela. Prijavi morate običajno predložiti življenjepis, v katerem lahko poleg izkušenj navedete tudi hobije in skupinske dejavnosti, in motivacijsko pismo, v katerem pojasnjujete, zakaj želite sodelovati pri projektu. Koordinatorka projektov Evropske solidarnostne enote Elena Degan je v pomenu neformalnega učenja dejala. Še zlasti pomembno je motivacijsko pismo. Gre za prostovoljstvo, zato ne potrebujete veliko delovnih izkušenj. Kar šteje je vaša motivacija za sodelovanje pri dejavnostih na evropski ravni. Hobiji, izkušnje v skupinskih dejavnostih in osebni interesi so pogosto pomembnejši od preteklih delovnih izkušenj.
6: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
2: Če boste po oddaji prijave v ožjem izboru, bo organizacija stopila v stik z vami. Naslednji korak je razgovor, v katerem boste izvedeli vse podrobnosti o projektu, kot so delovni pogoji, dokumentacija, povračilo potnih stroškov, vizumi in nastanitev. Ko se dogovorite o vseh podrobnostih in podate soglasje, se vaše sodelovanje uradno začne. Pri tem vas podpira tako imenovana varnostna mreža za prostovoljce. Sestavljajo jo organizacije in posamezniki, ki prostovoljce podpirajo v celotnem procesu. Podporna mreža vključuje matično organizacijo v domači državi, ki vam pomaga pri pripravah, organizira usposabljanje in potrdi projekt. Gostiteljsko organizacijo, ki vas bo sprejela ter poskrbela za nastanitev, hrano, žepnino in povračilo potnih stroškov. Lokalnega mentorja, ki vam bo pomagal pri vključevanju v novo kulturo in spoprijemanju z izzivi. In nacionalno agencijo, ki nadzira izvajanje projektov ter skrbi za izpolnjevanje standardov Evropske solidarnostne enote.
7: Kot vidite, ne boste sami. Prostovoljci običajno delajo od 30 do 38 ur na teden. Evropska solidarnostna enota pa ni namenjena zgolj delu, temveč gre za pravo življenjsko izkušnjo. Sodelovanje v projektu Evropske solidarnostne enote pomeni, da ste popolnoma vpeti v življenje in kulturo države gostiteljice. Seznanite se z lokalnimi in evropskimi vrednotami. Kaj pa, če potrebujete pomoč pri učenju jezika države gostiteljice? Brez skrbi, dobili boste dostop do spletne jezikovne podpore in brezplačnih tečajev v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Da bi se lažje prilagodili novemu okolju in od te izkušnje odnesli kar največ, program vključuje tudi usmerjanje in podporo v dveh ključnih trenutkih. Ob prihodu vam bo na voljo začetno usposabljanje, sredi projekta pa boste podali vmesno oceno. Na začetnem usposabljanju boste spoznali druge prostovoljce, zgradili podporno mrežo in pridobili nasvete za lažjo prilagoditev novemu življenju. Umestna ocena pa je priložnost, da razmislite o svojem delu, delite svoje izkušnje in načrtujete naslednje korake. To vam bo pomagalo pri osebnem razvoju in pri delu. Za nekatere prostovoljce pa je čas, ki ga preživijo v Evropski solidarnostni enoti, šele začetek. Eden od njih je Adrian Kobo, ki pravi, da ga je ta izkušnja privedla do prakse v Evropskem parlamentu.
8: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
7: Vsak ima svoj razlog, da postane prostovoljec. Ne glede na to, ali gre za prijavo na prihodnji prostovoljski projekt, pridobitev štipendije za doktorski študij ali za leto premora, da si izbistrite misli, vam Evropska solidarnostna enota omogoča, da se v času projekta počutite izpolnjene. Zlasti pa je pomembno, da boste ne glede na pot, ki jo želite obrati po projektu, spoznali ljudi ter pridobili informacije in stike, ki jih boste potrebovali v prihodnosti. Menim, da je to priložnost za odkrivanje novih okolij in krajev, navezovanje stikov, pridobivanje novih pogledov in razširitev obzorja, kar se mi zdi najpomembneje.
8: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
7: Evropska solidarnostna enota je več kot le postavka v življenjepisu. Za Carmen Sanz, ki je bila prostovoljka na Hrvaškem, je izkušnja pomenila osebnostno rast.
9: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no?
7: To je bilo zame zlasti globoko notranje potovanje. Raziskala sem svoje poklicno področje, hkrati pa ugotovila, da nekatere stvari resnično rada počnem. Zelo sem se na primer bala govorjenja v javnosti, zdaj pa v tem uživam. Strah pred javnim nastopanjem sem popolnoma premagala. Če sem bila zmožna hrvaške najstnike učiti špansko, potem me v življenju ne more ustaviti prav nič.

0: sola voce. 6023.
1: Lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich dowodzone przez generała Ratka Mladića zdobyły miasto Srebrenica we wschodniej Bośni. Wcześniej ONZ ogłosiło miasto strefą bezpieczeństwa. W kolejnych dniach zostało zamordowanych ponad 8 tysięcy muzułmanów, głównie mężczyzn i chłopców. Ich ciała pochowano w zbiorowych mogiłach. W tym odcinku Historii i Faktów przyjrzymy się jednemu z najtragiczniejszych wydarzeń końca XX wieku. Ludobójstwu w Srebrenicy. Przedstawimy krótko przebieg wojny w byłej Jugosławii, wydarzenia, które miały miejsce w Srebrenicy, a także przyjrzymy się, jak te tragiczne wydarzenia upamiętnia się na całym świecie.
2: Żeby zrozumieć, jak doszło do ludobójstwa w Srebrenicy, trzeba sięgnąć do rozpadu Jugosławii na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jugosławia była socjalistyczną federacją złożoną z 6 republik: Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii i Serbii. Po śmierci jej długoletniego przywódcy Josipa Broza Tito w 1980 roku kraj zaczął się rozpadać.
1: Tito zdołał utrzymać delikatną równowagę między różnymi grupami etnicznymi w Jugosławii. Jednak po jego śmierci nastroje nacjonalistyczne wezbrały, sytuacja polityczna stała się niestabilna. W 1991 roku niepodległość ogłosiły Słowenia i Chorwacja. Wywołało to gwałtowną reakcję Jugosłowiańskiej Armii Ludowej, kontrolowanej głównie przez Serbów.
2: Niedługo potem konflikt rozprzestrzenił się na Bośnię i Hercegowinę, która była najbardziej zróżnicowaną etnicznie z 6 republik. Żyli tam obok siebie bośniaccy muzułmanie, Chorwaci i Serbowie. W 1992 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość. Rozpoczęła się brutalna wojna, w której przeciwko sobie walczyło wiele różnych frakcji. Bośniaccy Serbowie, wspierani przez rząd Serbii i Jugosłowiańską Armię Ludową, dążyli do stworzenia Wielkiej Serbii poprzez czystki etniczne nieserbów na obszarach znajdujących się pod serbską kontrolą.
1: Symbolem brutalności wojny stała się Srebrenica, miasto we wschodniej Bośni. Ogłoszona w 1993 roku przez ONZ strefą bezpieczeństwa, miała być wolna od ataków zbrojnych i wrogich działań. Mimo to siły bośniackich Serbów oblegały enklawę. Odcięły dostawy żywności, środków medycznych i pomocy humanitarnej.
2: W lipcu 1995 roku sytuacja w Srebrenicy osiągnęła punkt krytyczny. Miasto było wypełnione tysiącami bośniackich uchodźców, którzy uciekli z okolicznych terytoriów. Było bezbronne, a mieszkańcom brakowało artykułów pierwszej potrzeby.
1: 11 lipca 1995 roku siły Serbów bośniackich pod dowództwem generała Ratka Mladića zdobyły Srebrenicę. Stacjonujący w pobliżu holenderski batalion pokojowy ONZ nie był w stanie temu zapobiec. Nastąpiła systematyczna masakra bośniackich mężczyzn i chłopców. Natomiast kobiety, dzieci i osoby starsze wywieziono.
2: W Srebrenicy i okolicach stracono około 8 tysięcy bośniaków, głównie mężczyzn i starszych nastolatków. Ciała ofiar pochowano w zbiorowych mogiłach. Wiele ciał potem ekshumowano i ponownie pochowano, by ukryć dowody ludobójstwa. Wywieziono tysiące kobiet, dzieci i osób starszych. Szacuje się, że od 20 do 50 tysięcy kobiet i dziewcząt doświadczyło przemocy seksualnej.

0: Społeczność międzynarodowa na okrucieństwa w Bośni reagowała opieszale. Jednak wydarzenia w Srebrenicy wstrząsnęły światem i wydobyły na światło dzienne niepowodzenia misji pokojowej ONZ. W odpowiedzi NATO rozpoczęło naloty na pozycje Serbów bośniackich. To doprowadziło ostatecznie do porozumienia z Dayton w grudniu 1995 roku, które zakończyło wojnę w Bośni i Hercegowinie.
1: Ustanowiono Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii. Jego zadaniem było ściganie zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktów na Bałkanach, w byłych republikach Jugosławii. W 2001 roku Trybunał orzekł, że masakra w Srebrenicy była ludobójstwem. Skazano kilka osób odpowiedzialnych za tę masakrę, w tym Ratko Mladića i Radovana Karadzicza.
0: W 2009 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił ludobójstwo w Srebrenicy. Uczcił pamięć ofiar i wyraził solidarność z ich rodzinami, z których wiele wciąż nie zna losu bliskich. W rezolucji wezwano, by 11 lipca uznać w całej Unii za dzień upamiętniający ludobójstwo w Srebrenicy. Podkreślono, że uznanie tej masakry za ludobójstwo jest ważne dla sprawiedliwości i pojednania.
1: W 2015 roku Parlament Europejski potępił to ludobójstwo w kolejnej rezolucji z okazji 20. rocznicy masakry w Srebrenicy. W rezolucji podkreślono, że politycy w Bośni i Hercegowinie powinni zaakceptować przeszłość, by dążyć do lepszej przyszłości. Uznano, że Trybunał...
0: W lipcu 2015 roku, podczas sesji plenarnej w Strasburgu, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger powiedział...
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
1: Musimy również uznać, że ani Europa, ani świat, w tym my, nie zrobiły wszystkiego, co możliwe, aby chronić ofiary. Ludobójstwo w Srebrenicy pozostawiło rany i blizny nie tylko na Bałkanach, ale i w całej Europie. Pozostawiło głębokie rany w Bośni i Hercegowinie i nadal nakłada na nas moralny obowiązek, by nigdy o tym nie zapomnieć.
0: Parlament wezwał również, by opracować programy edukacyjne i kulturalne, które będą sprzyjać zrozumieniu, jak mogło dojść do takich okrucieństw. Popiera działania organizacji pozarządowych, takich jak Stowarzyszenie Matek z Enklaw Srebrenica i Rzepa. Takie organizacje edukują społeczeństwa i wspierają pojednanie. W swoich rezolucjach Parlament podkreśla, że Unia stara się zapobiegać takim zbrodniom oraz promować trwały pokój i stabilność w regionie.
1: W uznaniu ogromu tragedii w Srebrenicy w 2024 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, która ustanowiła 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Srebrenicy. Dzień ten ma służyć temu, by upamiętniać ofiary i potwierdzać zaangażowanie społeczności międzynarodowej w zapobieganie takim okrucieństwom w przyszłości.
0: Ludobójstwo w Srebrenicy to

bez wątpienia jeden z najciemniejszych rozdziałów najnowszej historii. Wydarzenia, które miały miejsce w lipcu 1995 roku, pozwalają nam zrozumieć, jak niszczycielski może być konflikt etniczny i jak ważna jest skuteczna interwencja międzynarodowa. Coroczne obchody 11 lipca są nie tylko hołdem dla ofiar, ale także wezwaniem do działania, aby świat pozostał